0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w piątek, 18 września na antenie LRT Klasyka. Litwa zgodnie z planem przygotuje się do przyjęcia niemieckiej brygady. Cztery żywioły, tradycyjne obrzędy, regionalne smaki i koncerty znanych artystów. Tak zapowiadają się tegoroczne dożynki w Solecznikach. O programie Święta Plonów i przygotowanych atrakcjach opowiedzą jego organizatorzy Jolanta Prowlocka oraz Tomasz Matujza. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Pentagon rozważa znaczące zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Informuje tak NBC News, powołując się na dwa źródła. Według jednego z analizowanych scenariuszy z Europy mogłoby zostać wycofanych około 25 tysięcy wojskowych, a w bardziej rozległym wariancie nawet 40 tysięcy. Zmiany mogłyby objąć nie tylko personel. Według doniesień rozważane jest również wycofanie części amerykańskich samolotów, okrętów i innego sprzętu wojskowego. Najbardziej odczuwalne konsekwencje miałyby dotyczyć Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Analizowane warianty zakładają redukcję amerykańskich sił powietrznych, morskich i lądowych w Europie. Jednocześnie część żołnierzy i zdolności wojskowych mogłaby zostać przesunięta do państw NATO położonych na wschodniej flance bliżej Rosji. Na tym etapie są to jednak rozważane scenariusze, a nie ostateczne decyzje Pentagonu. Tymczasem po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys ocenił, że amerykańskie wojska mogą powrócić na Litwę jeszcze w tym roku. Szef litewskiej dyplomacji nie wyklucza również, że w przyszłości obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w kraju może być większa niż dotychczas. Według Budrysa można mówić o siłach odpowiadających więcej niż jednemu, a nawet niemal dwóm batalionom. Minister zaznaczył jednak, że na obecnym etapie nie ma jeszcze konkretnej liczby żołnierzy, którzy mogliby zostać rozmieszczeni na Litwie. Ostateczna skala amerykańskiej obecności wojskowej będzie zależała od szerszych decyzji Waszyngtonu dotyczących rozmieszczenia sił Stanów Zjednoczonych. Deklaracja Budrysa pojawia się w czasie trwających dyskusji na temat przyszłego kształtu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Litwa zgodnie z planem przygotowuje się do przyjęcia niemieckiej brygady, zapewnia tak wiceminister obrony Broniusz Bielauskas. Jak przekazał podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Wilnie, poświęconej rozmieszczeniu brygady, budowa niezbędnej infrastruktury przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niemcy poinformowali niedawno, że część żołnierzy zostanie skierowana na Litwę obowiązkowo, ponieważ nie wszystkie stanowiska udało się obsadzić ochotnikami. Przymusowe przeniesienie ma objąć kilkuset wojskowych. Obecnie ochotnicy zajęli już niemal 80% miejsc w brygadzie. Największe braki kadrowe dotyczą specjalistów w dziedzinie logistyki oraz technologii informacyjnych. Formowanie i rozmieszczanie niemieckiej brygady na Litwie ma zostać zakończone do końca przyszłego roku. Łącznie do kraju ma zostać przeniesionych około 5 tysięcy niemieckich żołnierzy i pracowników cywilnych. Polski koncern energetyczny Orlen szuka nowych dostawców ropy, którzy mogliby zastąpić dostawy z Arabii Saudyjskiej. Spółka zakupiła już kilka ładunków surowca z Morza Północnego, a jednocześnie analizuje możliwość zwiększenia importu m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Kazachstanu. Poszukiwanie alternatywnych źródeł dostaw jest związane z sytuacją nad Morzem Czerwonym. Największy saudyjski koncern naftowy został zmuszony do odwołania transportów ropy przeznaczonych dla polskiego odbiorcy po tym, jak rebelianci Huti wysadzili ważny rurociąg w regionie. Analityk rynkowy Verslojinios Naglis Navakas ocenia, że naprawa uszkodzonego rurociągu może potrwać kilka miesięcy. Jak zaznacza, nawet po zakończeniu prac nie ma gwarancji, że infrastruktura ponownie nie stanie się celem ataku. Dlatego Orlen już teraz stara się zdywersyfikować dostawy i zabezpieczyć alternatywne źródła ropy. W ten weekend Centrum Wilna po raz 18 wypełni Jarmark Narodów. Od 18 do 20 września mieszkańcy i goście stolicy będą mogli poznawać muzykę, tańce, rzemiosło, tradycje oraz kuchnię różnych narodów. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą jednak przygotować się na ograniczenia w ruchu w centrum miasta. Do poniedziałku nad ranem zamknięta będzie część Alei Giedymina od ulicy Świętaragio do ulicy Juozo-Tumowej-Żganto. Od piątku do niedzielnego wieczoru samochody nie przejadą również fragmentami ulic Vasarosio-Siolik-Tosios i Wilnius, a także ulicami Jagiellońską i Stulginskio. Dodatkowych krótkotrwałych utrudnień można spodziewać się w sobotę od godziny 16 podczas parady Gypsy Fest 2026, która przejdzie m.in. ulicami Wielką, Zamkową i Świętoroga oraz Aleją Giedymina w kierunku placu Wincasa Kudirki. Organizatorzy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej, która w weekend będzie kursowała częściej. Zwiększona zostanie częstotliwość autobusów linii 53, 1G i 4G oraz trolejbusów linii 2 i 17. Aktualne rozkłady jazdy oraz położenie pojazdów można sprawdzać w systemie YouDo. Przenosimy się za granicę. W Rosji rozpoczynają się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej. Pierwsze wybory parlamentarne od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Głosowanie potrwa do 20 września i odbywa się również na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy. Proces wyborczy przebiega w warunkach silnej kontroli władz i przy bardzo ograniczonej konkurencji politycznej. Jak podkreśla politolog z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych

0: Uniwersytetu Wileńskiego Laurinas Jonavičius, samo określenie wybory można w tym wypadku stosować jedynie umownie. Ekspert zwraca uwagę na ograniczoną przestrzeń informacyjną, ścisłą kontrolę procesu oraz brak realnej opozycji. Również inne analizy wskazują, że partia Jedna Rosja, która dysponuje większością w Dumie i wspiera politykę Władimira Putina, pozostaje dominującą siłą rosyjskiego parlamentu. Putin wezwał Rosjan do udziału w głosowaniu, a wybory organizowane są także na kontrolowanych przez Moskwę terenach Ukrainy. Jednocześnie z listy partyjnej usunięto Jabłoko, jedyną zarejestrowaną partię startującą z programem otwarcie sprzeciwiającym się wojnie. Rosyjski Sąd Najwyższy anulował rejestrację jej federalnej listy w sierpniu, a odwołanie partii zostało odrzucone. Tym samym w wyborach zabrakło najważniejszego ugrupowania proponującego wyborcom jednoznacznie antywojenną alternatywę. The New York Times informuje, że administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa rozważa zawarcie porozumień gospodarczych z Rosją jeszcze przed zakończeniem wojny w Ukrainie. Według źródeł gazety takie umowy miałyby stanowić dodatkową zachętę dla Władimira Putina do podjęcia działań prowadzących do zakończenia konfliktu. Biały Dom miałby w ten sposób pokazać Moskwie, że poważnie traktuje możliwość odbudowy relacji amerykańsko-rosyjskich. Byłaby to zmiana wobec wcześniejszego stanowiska Trumpa, który w ubiegłym roku deklarował, że większe porozumienia gospodarcze z Rosją nie zostaną zawarte przed zakończeniem wojny. Jednocześnie Waszyngton próbuje łączyć możliwość zaoferowania Rosji korzyści gospodarczych z dalszą presją ekonomiczną. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął właśnie szeroki pakiet nowych sankcji wobec Rosji. Ustawa przewiduje m.in. restrykcje wymierzone w rosyjski sektor energetyczny i finansowy, banki, przedstawicieli władz oraz podmioty związane z tzw. flotą cieni, wykorzystywaną do obchodzenia sankcji. Pakiet daje również prezydentowi możliwość nakładania wysokich cel na państwa kupujące rosyjskie surowce energetyczne. Dokument został już przyjęty przez obie izby kongresu i trafił na biurko Donalda Trumpa. Oznacza to, że amerykańska administracja równolegle rozważa dwa kierunki działania wobec Moskwy: zwiększanie presji sankcyjnej oraz wykorzystanie potencjalnej współpracy gospodarczej jako elementu negocjacji dotyczących zakończenia wojny. W Boliwii po raz pierwszy od ponad 100 lat odkryto nowy gatunek dzikiego kota. Zwierzę zaobserwowano w górzystym regionie Yungas, niedaleko stolicy kraju. Nowo opisany kot tygrysi ma około 45 cm długości, jest nieco mniejszy od kota domowego, a jego centkowane umaszczenie przypomina sierść lamparta. Co ciekawe, miejscowi mieszkańcy widywali te zwierzęta już wcześniej, jednak brali je za koty domowe. Dopiero badania naukowców wykazały, że jest to odrębny gatunek dzikiego kota. Jak dotąd gatunek ten został stwierdzony wyłącznie na terenie Boliwii. Naukowcy już teraz zaliczają go do gatunków zagrożonych wyginięciem. Jest to jednocześnie pierwszy nowy gatunek dzikiego kota opisany przez naukę od 1923 roku. Już jutro, 19 września, Soleczniki staną się miejscem wspólnego świętowania zakończenia żniw. Dożynki to okazja, by podziękować rolnikom za ich pracę, zaprezentować dorobek poszczególnych gmin oraz przypomnieć tradycje, które od pokoleń łączą mieszkańców rejonu solecznickiego. Tegoroczna uroczystość odbędzie się pod hasłem Czterech Żywiołów. W programie znajdą się tradycyjne obrzędy, prezentacje zagród, regionalne potrawy, występy lokalnych zespołów oraz koncerty gwiazd. O idei wydarzenia, przygotowaniach i atrakcjach czekających na uczestników rozmawiamy z organizatorami dożynek w Solecznikach Jolantą Prowlocką i Tomaszem Matujzą. Tegoroczne dożynki w Solecznikach mają być wydarzeniem wyjątkowym. A jaka idea przyświecała organizatorom podczas przygotowywania tego programu?
1: To zapewne, żeby te dożynki były wyjątkowe, wyróżniały się ze wszystkich innych imprez na Wileńszczyźnie. Tak jakoś już przez ostatnie lata już to jest taka największa impreza na Wileńszczyźnie. A idea przewodnia, no to właściwie uczcić te plony, uczcić tych rolników. Jakby dlatego też rozpoczynamy mszą świętą, że dziękujemy Bogu za te plony, za ten przeżyty rok.
0: Podczas święta ukaże się obrazek dożynkowy i właśnie on nawiązuje do czterech żywiołów. Jak należy rozumieć tę koncepcję i dlaczego zdecydowaliście się właśnie na ziemię, wodę, ogień i powietrze?
2: Ponieważ uważamy i takie koncepcje mamy tegorocznego obrazku, że dzięki tym żywiołom tak naprawdę się zaczyna każda historia każdego plonu. Oczywiście Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa, nad każdym plonem, nad każdym polem. Natomiast bez tych czterech żywiołów, no po prostu samo w sobie jakby, no plon nie mógłby się po prostu tak jakby urodzić, prawda? Bo na przykład do tego, tak jak na przykład ziemia potrzebuje wody, tak jak woda potrzebuje ziemi, tak jak wiatr niesie życie, a słońce, inaczej jakby ogień, daje temu plonu siły do wzrostu. I dlatego razem te cztery siły, cztery żywioły, tworzą wspólną taką harmonię natury. To dlatego wymyśliliśmy, że no w tym roku spróbujemy ten temat zgłębić i jak to ma ogromny wpływ jednak no, te cztery żywioły na plony naszych rolników i na ogół.
0: A w jaki sposób właśnie w obrazku dożynkowym będą przekazane te żywioły? Czy poprzez scenografię, muzykę, taniec, stroje, czy jakieś poszczególne elementy?
2: To tutaj wiele elementów. Przede wszystkim jak zarówno i scenografia, jak zarówno tańcerze się wcielą na przykład w którejś z żywiołów i będą próbować jakby odzwierciedlić jedno z tych żywiołów, powiedzmy. Także no, muzyka, taniec, scenografia, także to wszystko razem stworzy taki no, klimatyczny, piękny obrazek dożynkowy połączony razem z wizualizacjami, filmami. Także to połączymy w jedną taką całość, żeby jak najbardziej precyzyjnie pokazać te cztery.
0: A jak długo właśnie trwają przygotowania do tegorocznego święta i może ile osób oraz instytucji jest zaangażowanych w jego organizację?
2: To najpierw się klaruje pomysł na koncepcję obrazka, powiedzmy. Do tego bierzemy wszystkie nasze zespoły, większość zespołów naszych tutaj lokalnych. Do tego angażujemy Mgodzież. Jest wspaniałą też okazją do integracji młodego pokolenia rejonu solecznickiego. Bo jak przejeżdżamy, mamy dużo łączonych prób, także no, mają tutaj przestrzeń na integrację. Dlatego no, zaczynamy tak naprawdę od dożynek do dożynek już myślimy na ten temat. O takich precyzyjnych i takich rzeczy bardziej takich technicznych to pani Jolanta doda.
1: Przygotowania, no właściwie, że nawet już teraz myślimy o przyszłorocznych dożynkach, ale tak generalnie te przygotowania trwają właśnie od dożynek do dożynek, jak Tomek powiedział, bo właściwie te takie najważniejsze sprawy, zajętość największych gwiazd, które bywają na dożynkach, no to trzeba dużo wcześniej to zaplanować i się umówić, ale generalnie takie prace już mocno, no to nie wiem, ostatnie dwa miesiące to tak już mocno jesteśmy bardzo zaangażowani, że generalnie jakby brak czasu na inne sprawy, chociaż też musimy łączyć swoją pracę z innymi wydarzeniami. Pracujemy w Centrum Kultury i tego jest niemało, więc nie możemy tylko się ograniczyć dożynkami. No a właściwie ile osób nad tym pracuje, to generalnie organizacyjnie nad tym wszystkim czuwa 7 osób, to w tym pani dyrektor Centrum Kultury. Wiadomo, też są osoby, które, no wiadomo, jak księgowa, czy pani, która pisze projekty, składa wnioski, no to też jakby to się włącza. Ale generalnie jakby organizacyjny taki zespół z 7 osób się składa. No i wiadomo, do pomocy mamy dużo ludzi, bo się angażują wszystkie, mówię teraz o tym programie koncertowym, o warsztatach, o innych działkach, które są na dożynkach. To właściwie dołączają się wszystkie nasze pracownicy filii, kierownicy zespołów, choreografowie, więc też wolontariuszy zgarniamy już ogólnie na te same dożynki, na samą imprezę, no to wolontariuszy zgarniamy. Pozostała część, czyli na przykład no, angażują się starostwa, każde starostwo przygotowuje swoje stoisko, angażuje się też samorząd, to wszystko jak najbardziej angażuje się w to wydział rolnictwa, który też odpowiada właściwie za tych rolników, za te nagrodzenie rolników. zawodników.
2: Nagrody też są wieńce, także tak. Tego jest naprawdę dużo.
1: Dużo.
2: Wiele ludzi nad tym pracuje, żeby no, stworzyć te piękne
1: Tak, wiele
2: święto.
1: Ludzi angażujemy, tak. Czyli jakby organizacyjnie to my to czuwamy w Centrum Kultury, czyli ta garstka ludzi, kilka ludzi, ale generalnie próbujemy łączyć wszystkich, bo wiadomo, pracy jest dużo, rąk do pracy potrzeba, więc próbujemy wszystkich jak najbardziej zaangażować.
0: Święto łączy bardzo dużo i ludzi właśnie, jak powiedzieliście, i dużo różnych elementów wydarzenia tego. A co jest największym wyzwaniem przy przygotowaniu wydarzenia?
2: Chyba koordynacja tak naprawdę, bo ktoś to musi wszystko spinać, ktoś musi mieć schemat, kiedy kto przyjeżdża, kiedy kto odjeżdża, jak wjeżdżają, gdzie zostawiają samochody. Także to wszystko jakby pozostaje po naszej stronie Centrum Kultury. Taka koordynacja, ale żeby wszystkim zawiadać, no to musimy nad tym czuwać. Po prostu trzymać rękę, żeby to wszystko byłoby spięte.
1: Żeby wszystko zawczasu zaplanować, o niczym nie zapomnieć i żeby nie było wpadek.
2: Tak, to jest najtrudniejsze o wszystkim pamiętać. I o każdym pomyśleć.
0: Dożynkom towarzyszą specjalne filmiki pokazujące dawne rzemiosła i przygotowania do święta. A skąd wziął się ten pomysł na tę serię i jakie historie chcecie dzięki niej opowiedzieć?
2: To tutaj chcemy tak naprawdę, wyszedł pomysł z tego, że dużo na tych dożynkach się dzieje, a jakby jest to tak słabo zadokumentowane. To dlatego postanowiliśmy postawić na serię 4 filmików, które zostaną, premierę będą miały w Dzień Dożynek na dużym ekranie, na scenie. To mamy 4 filmiki do zrealizowania, taki cykl filmików. Jeden filmik opowiada o rolnikach naszych tutaj miejscowych. Tu próbujemy pokazać, jak bardzo postęp rolnictwa poszedł w górę od, powiedzmy, od tego, jak ludzie pracowali na polu z instrumentami, po duże traktory i kombajny, które obecnie jeżdżą na polach. To jest pierwszy filmik i też tutaj angażowaliśmy naszą społeczność, żeby przesyłała nam swoje zdjęcia, może rodzinne, archiwalne, które mają, po to, żeby no po prostu za pomocą sztucznej inteligencji, żeby te zdjęcia ożywić i później tak pięknie przejść na to, co w obecnych czasach jak się dzieje, na duże traktory, maszyny, które jeżdżą po prostu na polach. Drugi filmik to jest tak naprawdę o wieńcach, tylko że we współczesnej odsłonie, to znaczy jak teraz na nasze dożynki plotą wieńce. To oczywiście podstawą jest to, jak plotło się kiedyś, tylko że teraz się ludzie do tego bardzo angażują, przede wszystkim pracownicy starostw, też naszych filii, Centrum Kultury, to wspólnie tworzą. To tak naprawdę nazwijmy to arcydziełem rąk ludzkich. Trzeci filmik opowiada o zagrodach, o tym jak panie w starostwach angażują całą społeczność lokalną starostwa, jak się przygotowują w te zagrody, jak się tworzą pomysły, jak malują makiety, jak to będzie ustawione, doprecyzowany każdy detal. Także to jest takie no tak naprawdę wyjątkowe i piękne, ponieważ to jest nasza taka bardzo indywidualność tak naprawdę naszego, co nasze takie jako powiedzmy jakoś święto miasta, mamy temat dożynki i tu jak najbardziej pięknie to razem wspólnie wygląda. A czwarty filmik to chcemy pokazać tak naprawdę o tym, co zanika. To jest o, taki filmik nosi temat droga chleba. O tym, jak się piecze chleb i jak najbardziej przekazać atmosferę pieczenia takiego naszego tradycyjnego wileńskiego chlebu.
0: Wracając do obrazka dożynkowego, jak właśnie powstaje jego choreografia? Kto odpowiada za jej przygotowanie i jak udaje się skoordynować występ kilku zespołów ludowych oraz uczniów?
2: Wygląda to w taki sposób, że najpierw tutaj w Centrum Kultury tu się rodzi koncepcja i pomysł, scenariusz. Wtedy mamy do tego wspaniałą panią choreograf, panią Bożenę Daniele, która nad tym wszystkim czuwa i sobie to wspólnie układamy po prostu, jak kto w tym momencie wchodzi, kto w drugim, to pięknie, ładnie się precyzuje, żeby tak wszystkim zarządzać i żeby to tak jedno wypływało po prostu z drugiego. Także no, nad tym czuwamy oczywiście, do tego się angażuje przede wszystkim młodzież, bo mają próby generalne do nas tutaj dojeżdżają po to, żeby no, stworzyć taki ogólny produkt, którego każdy z tych tańcerzy byłby dumny. Także no, pracy tutaj też sporo, ale efekt zawsze zadowala.
0: W programie znaleźli się bardzo różnorodni wykonawcy. Mazowsze, Budka Suflera, Rico Sanchez and the Gypsies, Giano oraz DJ-e. A jak powstawał ten zestaw artystów i czym kierowaliście się przy ich wyborze?
1: Generalnie to chcemy jakby zaspokoić gusta wszystkich naszych widzów, czyli jakby i tego starszego pokolenia, i tego młodszego. Bardzo cieszymy się, że w tym roku udało nam się za pośrednictwem marszałka województwa mazowieckiego prowadzić Mazowsze tutaj, więc jest to dla nas naprawdę taki zaszczyt i takie też wyzwanie, bo wszystko to też organizacyjnie i technicznie połączyć w tych naszych dożynkach dość trudno, ale jakoś tutaj ze współpracą, we współpracy z Mazowszem musi się wszystko udać, no musi, nie ma innej opcji. A inne gwiazdy, no to generalnie już doświadczenia, bo w ubiegłym roku mieliśmy też zagraniczną gwiazdę Joyek, którego występ bardzo cieszył się popularnością i ludziom się podobało, bardzo dobre opinie były, więc też już jakby, to znaczy wcześniej zapraszaliśmy gwiazdę z Polski, plus tutaj gwiazdę z Litwy, no a teraz już poszliśmy trochę dalej, bo te dużynki nasze się rosną, rozwijają się, dlatego też wyszliśmy już za granicy Polski i Litwy i już zapraszamy gwiazdy z innych państw. Wiadomo, te gwiazdy są dla naszych ludzi znane, te wszystkie piosenki, melodie, przeboje jakby tamtych lat, które to taka klasyka już, która nawet młodzież zna teraz, więc tak się rodzi po prostu koncepcja, jak zaspokoić, znaczy, potrzeby naszych tutaj mieszkańców przede wszystkim, ale także też kiedy zapraszamy gwiazdy, to też zastanawiamy się nad tym, żeby nie tylko naszych mieszkańców ściągnąć, ale żeby też ściągnąć mieszkańców z innych miejscowości, także z Polski. Tak się i rodzi, nie wiem, tak po prostu znamy, już pracujemy, już mamy doświadczenie jakby w tej branży i wiemy, co podoba się naszym ludziom. Dlatego jakby też rozmawiamy tutaj ze sobą i tak właśnie wynika taki ten program koncertowy.
2: Tak naprawdę tutaj mogę jeszcze się odnieść do tego, co mówi pani Jolanta, do tego, jak przyjeżdżają do nas rzemieślnicy i ludzie, którzy sprzedają na kiermaszu, którzy jeżdżą na całej Litwie, na różne jeżdżą takie duże wydarzenia, jak Dni Miasta, Święto Miasta i tak dalej, to podkreślają ten fakt, że nasze jednak te dożynki jest bardzo wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ no, po pierwsze powiązane to tematycznie, nie tylko mamy powiedzmy koncert i jakieś działania dodatkowe, tylko że to jest wszystko objęte w tematyką, gdzie człowiek wchodząc na naszą imprezę naprawdę może wiele dla siebie odnaleźć, plus do tego, że się odbywają też konkursy, co jest bardzo ważne, co też integruje naszą społeczność.
0: Mówiąc o konkursach, odbędzie się konkurs Najładniejsza Zagroda. Jest chyba to okazją do pokazania pracy i pomysłowości mieszkańców. A ilu uczestników spodziewacie się w tym roku i czy zainteresowanie tym konkursem wciąż jest?
1: Tak, to znaczy tym się zajmuje właśnie Wydział Rolnictwa Samorządu Rejonu Soleśnickiego. Jest ogłoszony konkurs, jak to jakoś na początku roku nadsyłają ludzie zgłoszenia, później specjalnie dobrana komisja jedzie w teren, to wszystko sprawdza i właśnie wylania zwycięzców. Dokładnie nie mogę powiedzieć, ile w tym roku, ale generalnie tak z doświadczenia z ubiegłych lat, no to jest na przykład Zagroda Miejska, Wiejska z 20 uczestników jest zagroda, to znaczy w każdej kategorii zagroda miejska, 20 uczestników, zagroda wiejska, 20 uczestników, więc jakby naprawdę ludzie się starają i jakoś ludzie dbają o swoje domostwa i dlatego też jest to fajną okazję jakby być też jakby ocenionym, być nagrodzonym. Dużo ludzi się angażuje i stara jakby w tym uczestniczyć.
2: Też to warto zaznaczyć, że jakby rejon Soleśnicki jest takim rolnictwa, to dlatego tutaj jest bardzo dużo takich posiadłości, gdzie ludzie otaczają siebie pięknymi kwiatami i mamy tu piękne krajobrazy. Dlatego ludzie też o to dbają i też to przyjmują jako w pewnym rodzaju taką zabawę. Tu jest akurat okazja, że może ktoś z nas to doceni.
0: A jakie właśnie znaczenie mają konkursy na najładniejsze stoisko i wieniec dożynkowy? Czy mieszkańcy nadal chętnie poświęcają wiele czasu, tygodni nawet na ich przygotowanie?
1: Tak, no właściwie tutaj angażują się, jak już Tomek wcześniej wspomniał o tych wieńcach, że tutaj angażują się starostwa, pracownicy filii naszych centrum kultury, generalnie czasami i to znaczy generalnie nad tym czuwa starostwo, starosta nad tym czuwa, bo każde starostwo musi wyeksponować ten swój wieniec. No to taka tradycja, tak było od samego początku tych dożynek, no tak jest generalnie na wszystkich dożynkach, że muszą być ubite te wieńce, muszą być wyeksponowane. No i wiadomo, też każda pani, która wije ten wieniec, no też cieszy się z tego, że została doceniona. To znaczy wieńce mają miejsce, też jest komisja, która w trakcie dożynek właściwie ocenia te wieńce, a jeżeli mówimy o zagrodach starost, to teraz nie mamy miejsc, bo pierwszego, drugiego, trzeciego, tylko każde starostwo jest docenione i każde starostwo jest nagrodzone, bo naprawdę pracownicy starostwa, społeczność tego starostwa na czele ze starostą naprawdę się angażują, naprawdę niesamowite pomysły mają. Każdy to wszystko doprecyzowuje, każdy stara się jak najbardziej skrupulatnie to wszystko przedstawić. Naprawdę każde starostwo jest warte docenienia.
2: Bo tak na przykład społeczność się angażuje na przykład w taki sposób, że jak są zbierane żniwa, czy na przykład plony, nie wiem, ogórki, słony.

0: leśniki, to wszystko tak, to tak. Wszystko znoszą do starostwa, bo wiedzą, że na pewno to
1: wszyscy
0: się spotrzebią.
1: To
0: przynoszą, bo wiedzą, że to się spotrzebi do tego stoiska, by no każdy przyjeżdżając na swoją na imprezę dożynkową, jak przejdzie obok swojego starostwa, to by byłby dumny, dlatego to jest staro przede wszystkim za społeczność.
1: I nie tylko warzywa, tam czy owoce, czy jakieś grzyby, jagody, ale nawet i zwierzęta, bo w niektórych zagrodach można spotkać kózki, kurki z królikiem.
0: Tak, także no to ta impreza ma bardzo wyjątkowy klimat.
2: Z jakim właśnie wrażeniem uczestnicy powinni wrócić do domu po tegorocznych dożynkach? Co chcielibyście, aby zapamiętali poza koncertami i wspólną zabawą?
0: Chyba przede wszystkim ma się to stać taką dobrą przestrzenią do integracji i spotkania takich dawnych znajomych i przyjaciół, a każdy wrócąc do domu ma się poczuć, że o, już żniwa są zebrane i dożynki już się odbyły.
1: No i wiadomo, też chcemy, żeby ludzie nie byli zawiedzeni. No jakby są bardzo dobre opinie po naszych tych dożynkach, otrzymujemy dużo pochwał, otrzymujemy dużo pozytywnych komentarzy nawet na Facebooku. Dlatego jakby, no fajnie, ludzie lubią te dożynki, czekają i wracają do domów już czekając na następne dożynki.
0: Tak, bo to jest jednak no tak, że te dożynki w rejonie Seleśnickim zawsze były taką nieodłączną częścią w ogóle nie tylko rejonu Seleśnickiego, ale też całej Wileńszczyzny, bo to przyjeżdżają jak zarówno z całej Wileńszczyzny, tak naprawdę do nas przyjeżdżają z całej Litwy, bo dobrze u nas się bawią i dobrze u nas się czują.
1: Polskie nawet grupy przyjeżdżają,
0: nawet z Polski,
1: są organizowane
0: tak.
1: Specjalnie wyjazdy właściwie na dożynki do nas.
0: Bo tu bardziej się czują w otoczeniu takim bardzo prawdziwych,
1: swojskim
0: takich Polaków, dlatego no tutaj bardzo lubią do nas przyjeżdżać i z tego bardzo się cieszymy i dlatego się staramy.
2: O obchodach dożynek w Solecznikach opowiadali Jolanta Prowlocka i Tomasz Matujza. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Stanisław, Irena oraz Zofia przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już w poniedziałek o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!